0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziękczynienie i uwielbienie to istotne elementy chrześcijańskiej modlitwy, które dzięki Wam zostały odkryte przez wielu wiernych, powiedział papież na audiencji dla odnowy w Duchu Świętym. Kryzys demokracji zaczyna się od zapomnienia o Bogu, przypomniał Leon XIV członkom fundacji Centesimus Annus. Magnifica Humanitas to nie odrzucenie sztucznej inteligencji, ale wezwanie do jej odpowiedzialnego używania, uważa ksiądz profesor Józef Kloch. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Nie ulegajcie pragnieniu autopromocji, dążeniu do władzy ani osobistego prestiżu, zaapelował Leon XIV podczas pierwszego spotkania z katolicką odnową charyzmatyczną. Przypomniał, że prawdziwa odnowa rodzi się z działania Ducha Świętego, modlitwy, miłości do ubogich i służby Kościołowi.
2: Leon XIV wskazał na dwa charakterystyczne elementy duchowości charyzmatycznej. Modlitwę uwielbienia oraz żywą relację ze Słowem Bożym. Najmocniejsze słowa papieskiego wystąpienia dotyczyły jednak zagrożeń, które mogą osłabić autentyczność chrześcijańskiego świadectwa. Pielęgnujcie harmonię i współpracę między wspólnotami. Uważajcie, aby nigdy nie ulec pragnieniu autopromocji, dążeniu do władzy, ani osobistego prestiżu.
1: W audiencji uczestniczył delegat Episkopatu Polski do spraw odnowy, biskup Piotr Wawrzynek.
3: W czasie tego spotkania Ojciec Święty potwierdza, czym jest odnowa. Odnowa jest taką rzeką życia dla Kościoła, jest pewnym normalnym formą duszpasterstwa, który musi się wpisać w doświadczenie wspólnoty Kościoła po to, żeby ją odnawiać, ożywiać i pociągać.
1: Współczesne kryzysy demokracji i rosnące podziały społeczne mają swoje źródło w kryzysie antropologicznym i zapomnieniu o Bogu, powiedział Leon XIV na audiencji dla fundacji Centesimus Annus.
4: Leon XIV przypomniał, że trudne doświadczenia skłaniają człowieka do stawiania fundamentalnych pytań o sens życia, przyszłość i kierunek rozwoju społeczeństw. Papież odwołał się również do nauczania świętego Augustyna o dwóch miastach. Wyraził przekonanie, że za współczesnym kryzysem demokracji kryje się kryzys antropologiczny, wynikający z zapomnienia o Bogu.
1: Encyklika Leona XIV Magnifica Humanitas nie jest głosem przeciwko sztucznej inteligencji, ale wezwaniem do jej odpowiedzialnego używania. Tak papieski dokument odczytuje ksiądz profesor Józef Kloch z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W rozmowie z Vatican News szef sekcji Kościół wobec AI w Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że papież nie traktuje AI jako zagrożenia samego w sobie.
5: Nigdzie nie znalazłem w encyklice negatywnej opinii o sztucznej inteligencji jako takiej. Oczywiście są również i takie uwarunkowania, i takie okoliczności wykorzystywania AI, że to zagrożenie istnieje. Ale to zależy od tego, w jaki sposób będzie człowiek tę technologię wykorzystywał.
1: Przypominamy, że encyklikę Magnifica Humanitas można odsłuchać bezpłatnie jako audiobooka na polskiej stronie Vatican News.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże. Z Watykanu, z Placu Świętego Piotra, witają się z Państwem ksiądz Łukasz Bankowski
1: oraz Natalia Pieśniewska.
0: Szanowni Państwo, oczekujemy na modlitwę Anioł Pański z Ojcem Świętym Leonem XIV. W Rzymie obecnie jest 30 stopni Celsjusza w cieniu, dlatego też może się wydawać, że jest mniej ludzi na Placu Świętego Piotra. Jednak nie jest to prawdą. Ojciec Święty Leon XIII przyciąga wielu pielgrzymów z różnych krajów świata, natomiast dzisiaj chronią się oni w cieniu kolumnady Świętego Piotra, kolumnady Berniniego. Kochani, Ojciec Święty po ciężkim, po pracowitym tygodniu dzisiaj znowu nas pobłogosławi, znowu skieruje do nas swoje przesłanie. Przypomnijmy, że w tym tygodniu Ojciec Święty przedstawił swoją pierwszą encyklikę Magnifica Humanitas w 135. rocznicę ogłoszenia encykliki Rerum Novarum papieża Leona XIII. W tej nowej encyklice papież podejmuje refleksję nad społeczną nauką Kościoła w epoce sztucznej inteligencji. Papież przypomina, że należy bronić godności człowieka, że człowiek nie może zostać sprowadzony do algorytmów. Natomiast nawet w dniu wolnym, wieczorem we wtorek, papież spotkał się z dziennikarzami w Castel Gandolfo i apelował do władz, aby wspierały i towarzyszyły Palestyńczykom ze Strefy Gazy w procesie odbudowy. Gaza cierpi, przypomniał papież, odpowiadając na pytania dziennikarzy. Podczas audiencji generalnej w środę Ojciec Święty, nawiązując do soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium, wyjaśnił, że liturgia Kościoła wcielała się w formy kulturowe każdej epoki, stając się motorem ewangelizacji. Przypomniał, że na własną rękę niczego do liturgii nie wolno dodawać. W środę też wydarzyła się rzecz szczególna, ponieważ Ojciec Święty stał się jakby duchowym pielgrzymem śladami świętego Stanisława Kostki. Ojcu Świętemu biskup Płocki wraz z biskupem pomocniczym z Lublina przedstawili relikwiarz dwóch wielkich świętych, świętego Stanisława Kostki oraz świętego Karla Akutisa. Ci dwaj święci są dzisiaj przykładem dla młodych ludzi i diecezja płocka organizuje w tym roku pielgrzymkę w intencji powołań śladami świętego Stanisława Kostki. Jak wiemy, święty Stanisław z Wiednia do Rzymu udał się na pieszo, aby poprosić generała jezuitów o przyjęcie do zakonu, gdyż w Wiedniu nie chciano go przyjąć. Musiał zdecydować o tym generał. I właśnie na pamiątkę tego wydarzenia, na pamiątkę tej szczególnej pielgrzymki świętego Stanisława, młodzież z Polski będzie szła w 10-tygodniowej pielgrzymce sztafetowej od 4 lipca do 14 września. Młodzi ludzie będą szli w intencji powołań. Będzie im towarzyszył właśnie relikwiarz świętych, świętego Stanisława i Carlo Acutisa. A już przed nami Ojciec Święty Leon XIV. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. Uroczystością zesłania Ducha Świętego przed tygodniem zakończył się okres wielkanocny. Celebrując dziś tajemnicę Boga w Trójcy Jedynego, otrzymujemy możliwość, by na nowo spojrzeć na przebytą drogę, wychodząc od jej centrum, życia Bożego, które zostało nam ofiarowane w Jezusie Chrystusie. To życie jest dynamiczną, niewyczerpalną i owocną komunią, która teraz nas ogarnia. Duch, który jednoczy Ojca i Syna, został bowiem wlany w nasze serca. Także w świecie kształtuje się Kościół. Sakrament komunii przestrzeń spotkania, miłości i życia, w której niebo i ziemia już się stykają. Ewangelia dzisiejszej liturgii ukazuje nam Nikodema, jedną z najważniejszych postaci w Izraelu, który poczuł głębokie pragnienie poznania Jezusa. W rzeczywistości przyszedł do Niego nocą, by nie zostać zauważonym, pragnąc lepiej poznać tego tajemniczego nauczyciela i zadać Mu pytania. Przyjmując Go, Pan Jezus potraktował poważnie Jego poszukiwania. Zaskoczył Go, mówiąc, że także człowiek dorosły może się powtórnie narodzić. Pozwolił Mu przeczuć, że życie Boże mogłoby odmienić jego życie. Jezus mówił Nikodemowi o Duchu Świętym i rozświetlił jego noc prawdą, która w dzisiejsze święto rozbrzmiewa we wszystkich naszych kościołach. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A także Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Najdrożsi, w misterium Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego jesteśmy w domu, tak jak Nikodem poczuł się jak u siebie przy Jezusie. Życie Boże jest wspaniałe i pociągające, przynosi pokój naszemu sercu, często tak niespokojnemu i sprawia, że spotykamy braci i siostry w radości Ducha. Trójca Święta sprawia, że kochamy wszystko i wszystkich. Odkrywamy, że każde stworzenie zostało stworzone do komunii, relacji i spotkania. A przez przeciwieństwo rozumiemy, dlaczego podziały, polaryzacje i pogarda dla różnorodności niosą światu zniszczenie, smutek i jałowość. Nikodem należał do Sanhedrynu, Rady Przywódców Izraela. Gdy w Sanhedrynie usłyszał słowa pogardy pod adresem Jezusa, wezwał wszystkich, aby Go słuchali, zanim Go oskarżą. Otrzymał od Boga, właśnie przez samego Chrystusa, Ducha Komunii, który otwiera serce na nową prawdę i prawdziwą miłość. Ten, kto nie przyjmuje tego Ducha, szybko się starzeje, żyjąc w nieustannym narzekaniu, pozostaje samotny i nigdy nie przynosi w sercu radości. Tymczasem dziś, drodzy bracia i siostry, jest święto. Boże święto jest naszym świętem. Dlatego święty Paweł pisze do Koryntian: radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. A teraz słowami modlitwy Anioł Pański zwróćmy się do Maryi Panny. Niech w jej tak, wobec woli Bożej, rozkwita również nasze tak względem miłości Trójcy Przenajświętszej. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
1: I poczęła z Ducha Świętego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: A Słowo stało się ciałem
1: i zamieszkało między nami.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Módl się za nami, Święta Bożo Rodzicielko,
1: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Za wiernych zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
1: który stworzył niebo i ziemię.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry.
0: In questo mese di maggio,
1: w tym miesiącu maju z całego Kościoła wzniosło się jednomyślne wołanie o pokój, szczególnie poprzez modlitwę różańcową, która niczym nieprzerwany łańcuch powierzała wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny narody doświadczone przez wojnę. Niech Boża mądrość oświeca sumienia tych, którzy sprawują władzę i kieruje ich decyzje ku szczeremu poszukiwaniu sprawiedliwego i trwałego pokoju. Dzisiaj we Włoszech celebrujemy 25 dzień ulgi w cierpieniu. Jestem bliski wszystkim chorym i tym, którzy ich wspomagają. Dziękuję i zachęcam do odwagi tych wszystkich, którzy promują kulturę pomocy. Pozdrawiam z miłością wszystkich was, którzy jesteście tutaj na placu Świętego Piotra, Rzymian i pielgrzymów.
0: W
1: szczególności pozdrawiam biskupa i pielgrzymów z diecezji Kumba w Kamerunie. A także chór parafialny z Donajskiej Lusi w Słowacji. Pozdrawiam Polaków tutaj obecnych. A także uczestników wielkiej pielgrzymki do sanktuarium w Piekarach Śląskich, gdzie Maryja jest czczona jako Matka Sprawiedliwości Społecznej. Pozdrawiam grupę alpinistów z Rivoli. Młodzież z San Seno Naviglio.
0: Alla staffetta dell'inclusione con alcuni vessilli realizzati da studenti di scuole superiori italiane.
1: Oraz wszystkich, którzy biorą udział w sztafecie i przygotowali kartele ze szkół włoskich. I życzę wszystkim dobrej niedzieli. Niech żyje papież.
2: Dzisiaj na placu Świętego Piotra widzieliśmy licznych pielgrzymów z Polski. Siostry zakonne, księży, młodych ludzi. Wszyscy modlili się w intencjach Ojca Świętego, w intencji pokoju na ziemi oraz we własnych osobistych intencjach.
1: A my dziękujemy Państwu, że byliście razem z nami. Przypominamy, że wszystkie informacje, bieżące informacje o działalności Ojca Świętego, Stolicy Apostolskiej, możecie znaleźć na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie, także na stronie vaticannews.va/pl. Tam znajdziecie też Państwo pełny tekst papieskiego przemówienia dzisiaj w języku polskim. Za wspólną modlitwę dziękuję Państwu
2: Natalia Pieśniewska
1: i ksiądz Łukasz Bankowski. Pozdrawiamy z Watykanu.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Centrum chrześcijańskiego życia stanowi komunia Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, powiedział Leon XIV przed modlitwą Anioł Pański. Papież pozdrowił uczestników pielgrzymki mężczyzn do piekar śląskich. Arcybiskup Andrzej Przybylski podczas uroczystości w piekarach wezwał polskich mężczyzn do obrony rodziny, małżeństwa i każdego życia. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Także człowiek dorosły może powtórnie się narodzić. Życie Boże może odmienić jego życie, mówił Leon XIV w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański.
2: Najdrożsi, w misterium Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego, jesteśmy w domu. Tak jak Nikodem poczuł się jak u siebie przy Jezusie. Życie Boże jest wspaniałe i pociągające. Przynosi pokój naszemu sercu, często tak niespokojnemu, i sprawia, że spotykamy braci i siostry w radości ducha.
1: Leon XIV pozdrowił też Polaków uczestniczących w pielgrzymce mężczyzn do sanktuarium w piekarach śląskich.
2: Pozdrawiam obecnych tutaj Polaków, jak również uczestników wielkiej pielgrzymki do sanktuarium w piekarach, gdzie Maryja czczona jest jako Matka Sprawiedliwości Społecznej.
1: W dorocznej pielgrzymce do piekar śląskich uczestniczyło około 80 tysięcy mężczyzn. Metropolita katowicki, arcybiskup Andrzej Przybylski, wezwał ich do obrony małżeństwa, rodziny i życia.
3: W tej obronie ważny jest wasz głos, a jeszcze ważniejsza jest wasza odpowiedzialność za przekazywanie życia, za poszanowanie godności kobiet, za niezostawianie samych, nigdy, matki i jej poczętego dziecka. Życie nienarodzonych jest nie tylko w rękach kobiet i lekarzy, ale zależy również od was, mężczyzn. Nie stójcie z boku w tej walce. Nikt i nic nie zastąpi ojca w trosce o wychowanie dzieci. Więź między ojcem a dziećmi jest tak samo ważna, jak więź z matką.
1: Obecny na uroczystości biskup Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej, powiedział, że Kościół i ojczyzna potrzebują dzisiaj dojrzałych mężczyzn, gotowych do poświęcenia dla rodziny, żony, dzieci i wspólnoty.
4: Ojcostwo to zdolność powiedzenia samemu sobie: jestem odpowiedzialny, chcę być odpowiedzialny za żonę, za poczęte życie, które winno być chronione od początku do naturalnej śmierci, za dzieci, za rodzinę, za wspólnotę, za wiarę w moim domu, za mój Kościół i ukochaną ojczyznę.
1: Objawienia świętej Anny, Księga Cudów, łaskami słynąca statua Trójcy Świętej, kielich podarowany przez Jana Pawła II, pielgrzymki z całej Polski i uzdrowienia to cechy charakterystyczne jedynego w Polsce sanktuarium Trójcy Świętej, które znajduje się w Prostyni na Podlasiu, mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News kustosz sanktuarium ksiądz Józef Poskropko.
5: Jest miejscem zanoszenia wielu próśb i o zdrowie, i o Boże błogosławieństwo, o zgodę w rodzinie i przede wszystkim o dar potomstwa.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Centrum chrześcijańskiego życia stanowi komunia Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, powiedział Leon XIV przed modlitwą Anioł Pański. Papież pozdrowił uczestników pielgrzymki mężczyzn do piekar śląskich. Arcybiskup Andrzej Przybylski podczas uroczystości w piekarach wezwał polskich mężczyzn do obrony rodziny, małżeństwa i każdego życia. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Także człowiek dorosły może powtórnie się narodzić. Życie Boże może odmienić jego życie, mówił Leon XIV w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański.
2: Najdrożsi, w misterium Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego, jesteśmy w domu. Tak jak Nikodem poczuł się jak u siebie przy Jezusie. Życie Boże jest wspaniałe i pociągające. Przynosi pokój naszemu sercu, często tak niespokojnemu, i sprawia, że spotykamy braci i siostry w radości ducha.
1: Leon XIV pozdrowił też Polaków uczestniczących w pielgrzymce mężczyzn do sanktuarium w piekarach śląskich.
2: Pozdrawiam obecnych tutaj Polaków, jak również uczestników wielkiej pielgrzymki do sanktuarium w piekarach, gdzie Maryja czczona jest jako Matka Sprawiedliwości Społecznej.
1: W dorocznej pielgrzymce do piekar śląskich uczestniczyło około 80 tysięcy mężczyzn. Metropolita katowicki, arcybiskup Andrzej Przybylski, wezwał ich do obrony małżeństwa, rodziny i życia.
3: W tej obronie ważny jest wasz głos, a jeszcze ważniejsza jest wasza odpowiedzialność za przekazywanie życia, za poszanowanie godności kobiety, za niezostawianie samych, nigdy, matki i jej poczętego dziecka. Życie nienarodzonych jest nie tylko w rękach kobiet i lekarzy, ale zależy również od was, mężczyzn. Nie stójcie z boku w tej walce. Nikt i nic nie zastąpi ojca w trosce o wychowanie dzieci. Więź między ojcem a dziećmi jest tak samo ważna, jak więź z matką.
1: Obecny na uroczystości biskup Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej, powiedział, że Kościół i ojczyzna potrzebują dzisiaj dojrzałych mężczyzn, gotowych do poświęcenia dla rodziny, żony, dzieci i wspólnoty.
4: Ojcostwo to zdolność powiedzenia samemu sobie: jestem odpowiedzialny, chcę być odpowiedzialny za żonę, za poczęte życie, które winno być chronione od początku do naturalnej śmierci, za dzieci, za rodzinę, za wspólnotę, za wiarę w moim domu, za mój Kościół i ukochaną ojczyznę.
1: Objawienia świętej Anny, Księga Cudów, łaskami słynąca statua Trójcy Świętej, kielich podarowany przez Jana Pawła II, pielgrzymki z całej Polski i uzdrowienia to cechy charakterystyczne jedynego w Polsce sanktuarium Trójcy Świętej, które znajduje się w Prostyni na Podlasiu, mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News kustosz sanktuarium ksiądz Józef Poskropko.
5: Jest miejscem zanoszenia wielu próśb i o zdrowie, i o Boże błogosławieństwo, o zgodę w rodzinie i przede wszystkim o dar potomstwa.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.